Moje doma to zrobiło. Nawet emocjonalnie na tym się karałszy. A też się uczy, że to jest prawda, że to jest minaj. Ono to jest jak.